Wow, Nkosi yami. Andinanto ndingenawo kodwa wena usinto zonke kum, watsho wayotshona. Amandla endumiso.